0: A mnie nie zajdzie do belo maniułaki mogła se ma fumaona.
1: Eniałopo, kopolała, hapolała, zwywilała, susydilała, zaza, chodzile, idzie, dodzile!